0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.